0: Alo, alo.
1: Mahoro imana wane nawe.
0: Amen, amen. Ninde twakuyu twakuyuruhe.
1: Yodone kwipine.
0: Je done kwipine. Mwaramutse mahoro neza.
1: Kuri bintu n'ubutungane kabisa.
0: Sawa, sawa. Reka re tugwakanya. Ubifurize igitondo cyiza nako karirimbo. Tembe na tembe na bozi boziana.
1: Atane cyane reka igitondo twifurize wowe n'umujyango wa Tigote na kwikunda kwipine.
0: Sawa, sawa, shunguruka.
1: Reka mbone amenyesha makuru nakumva n'umuntu umwe ati Tigote ne arabikundira. Reka mbone uri mu buhinga bw'ibyuma cy'abandondera indirimbo tufatana gato cyane cyo mu Rwanda.
0: Sawa.
1: Reka mbone n'ubwere ngaho mu kanyosha ati igitondo cyiza. Ubone rezultat ayikara Tigote na kwikundira. Ubone cyapere mu kininda Tigote na kwikundira. Reka mbone isawa ngozi kaseke bitote na kwikundira. Reka ni batu mutima hapa Tigote na kwikunda kwipine. Reka ni bonere maisha ni ya Mungu Tigote na kwikundira. Reka mbone kurose Tigote na kwikunda. Tigote na kwikundira. Reka mbone bakenye kihanga Tigote na kwikundira. Sofi kihanga Tigote na kwikundira. Nambure pembe ni kusei Tigote na kwikundira. Akumani kumusei Tigote na kwikundira. Kurose Tigote kiliwanda Tigote na kwikundira. Reka mbone matukani mwishu Tigote na kwikundira. Ipese kwipine Tigote na kwikundira. Muku kwipine Tigote na kwikundira.
0: Sawa, sawa.
1: Gracias.